0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
1: Świetnie, że jesteście z nami. Wtorkowy poranek, 11 dzień sierpnia. Dziś spodziewamy się maksymalnie 26 stopni i to będzie dzień z dobrą pogodą. Nie widać w prognozach żadnych opadów, chociaż po południu może się troszkę chmurzyć. W tej chwili na moim radiowym termometrze stopni 16. Wiatr powieje dzisiaj słabo. Co w kolejnych dniach? Jutro maksymalnie 24. Czwartek i piątek z temperaturą na poziomie 26-27 stopni. Sporo.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
2: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. USA przekażą 15,5 miliona dolarów Kolumbii po trzęsieniu ziemi. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc poszkodowanym. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. A to moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Crowley z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję polskich władz. Ukraiński patostreamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje m.in. w centrach handlowych. Występował tam w przebraniu krasnala.
3: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
4: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
3: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: O czym informował Mateusz Chłystun. Jutro częściowe zaćmienie słońca nad Polską. Warto wybrać miejsce z odkrytym horyzontem, z dala od budynków i drzew. Do obserwacji potrzebne są specjalne okulary. Patrzenie na słońce bez odpowiedniej ochrony może uszkodzić wzrok. Radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
5: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
2: Zjawisko już jutro po 19, a kulminacja godzinę później.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
2: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą. Legia Warszawa ma nowego napastnika. Do stołecznego klubu dołącza reprezentant Czech Jan Kuchta. Piłkarz został wypożyczony na rok ze Sparty Praga. Legia ma opcję wykupu. Kuchta to trzykrotny mistrz Czech i były król strzelców tamtejszej ligi. W reprezentacji rozegrał 31 meczów i strzelił 3 gole, m.in. w meczu przeciw Polsce.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Prawie 3 minuty po 6. Wiecie co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Taka myśl mi przemknęła dosłownie przed chwilą. Dlaczego ona mi smakuje? Dlaczego ona mi smakuje? I zacząłem czytać w internecie, że kubki smakowe zmieniają swoją wrażliwość. Gorzki smak, który dzieci odrzucają, dla dorosłych staje się głęboki i atrakcyjny, zwłaszcza z dodatkiem mleka i w odmianach dobrej jakości. Ach, ta kawa.

radio akurat między nami, w sensie wasz odbiornik radiowy. Jedni są po jednej stronie radioodbiornika, a drudzy po drugiej stronie. I tu jest mikrofon, jest podłączony, idzie falami i trafia do was. I najlepsze polskie hity płyną w waszych głośnikach, gdziekolwiek macie je umieszczone. 10 minut po 6. Czuły dzień dobry raz jeszcze, Dawid Wajda. Witam, od tej kawy zacząłem. Troszeczkę chciałbym pokontynuować, bo ta kawa to jest taki nieważne, jaka jest pora. Moment przerwy, chwila dla siebie. Czasami pretekst do spotkań, jakieś budowania relacji. No relaks i przyjemność. I inne pewnie są też powody, dla których pijemy kawę. No i sam smak też, który doceniamy z wiekiem. Tak jak już wspomniałem, ja kiedyś nie lubiłem kawy i nie mówię o dzieciństwie. Dzieci nie lubią kawy, ale ja późno zacząłem pić kawę, słuchajcie. Nie wiem, 26-7 lat dopiero zaczęła mi smakować, jak miałem. Na studiach kawy nie piłem. Dopiero później gdzieś ta kawa zaczęła mi smakować i sobie pomyślałem, może jestem dojrzalszy? Może to z wiekiem przychodzi? Może człowiek się zmienia? Może po tym poznać, że człowiek jest dojrzały, że zaczyna lubić kawę? A może są inne powody? I zawsze o czymś rozmawiamy. Dzisiaj właśnie ta kawa to taki pretekst, żeby zachęcić was do rozmowy. Czy jest coś, po czym poznaliście, że staliście się bardziej dojrzali? U mnie to jest kawa. Zacząłem lubić kawę. I myślę sobie, jestem dojrzały. A wy co zaczęliście robić i myślicie, jestem już dojrzały? Dajcie znać. 726-826-826. Albo Messenger, tam przyjmuję chętnie głosówki. A ktoś z was zaraz pojawi się na antenie i zgarnie kubek od Radia SK2.

0: mówię pas.
1: A my gramy dalej, nie mówimy pas, będzie za chwilę Daria Zawiałow. 18,5 minuty po 6 w Radiu SK2 dzisiaj o dojrzałości naszej wewnętrznej. Ja poznałem swoją dojrzałość po tym, że posmakowała mi kawa w pewnym wieku mojego pięknego życia. Jak jest u was, po czym poznać, że jesteście bardziej dojrzali, dajecie znać. Ola z głosóweczką, słuchamy Ola.
2: Cześć, po czym poznać, czy jestem dojrzała? Co ludziom się mówi wprost niektóre sprawy, a do tego trzeba dorosnąć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam całe Radio SK. Trzymajcie się, miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Rzeczywiście, jak już wiem, że jestem dojrzały, bo posmakowała mi kawa, to też się zgadza, potrafię powiedzieć coś wprost, na przykład żonie, tylko konsekwencje są różne. SK 2. I to też jest dojrzałość. To też jest dojrzałość. 726-826-826 lub Messenger. Co spowodowało, że jesteście bardziej dojrzali?

0: SK2. Kraków.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

ten jedwabik od Róż Europy na antenie Radia SK 25 minut po szóstej. Najlepsze polskie hity u nas. Hity dzieją się też w naszym pięknym kraju. Seriale się różne kręcą, ciekawe. Prasę przeglądam i widzę, że kręcą serial o Kwaśniewskich, czyli o Aleksandrze Kwaśniewskim, jego żonie. Nie wiem, o czym będzie ten serial, ale film już był o agencie 07.

Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
10: Z newsów drogowych. Trwa remont wiaduktu przy Politechnice Krakowskiej. Jeździmy tylko jednym pasem w każdym kierunku. Dziś uważamy tam na pewno, ale już od środy, czyli od jutra, ruszają kolejne remonty. Utrudnień spodziewajcie się na Zakopiańskiej przy wyjeździe na A4, przy przystanku Jubilat na Alei Krasińskiego oraz na Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. Sytuacja pogodowa teraz, jak będzie się prezentować? Dzisiaj do 26 stopni i sporo słońca. Nawet jeśli pojawią się chmury, to padać.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
11: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Problemy z prądem po nocnych nawałnicach. Burze i silny wiatr uszkodziły sieć energetyczną na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Kilka tysięcy odbiorców może mieć rano problemy z zasilaniem. Na Mazowszu awarie są m.in. w okolicach Mławy i Otwocka. W części miejsc prąd może wrócić dopiero przed południem. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. Rakiety balistyczne poleciały w stronę Kijowa i Zaporoża. W stolicy doszło do pożarów. Służby sprawdzają skalę zniszczeń. Rolnik z Gliwic trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd uznał, że może próbować uniknąć kary. Przypomnijmy, mężczyzna zniszczył świeżo położony asfalt, wjeżdżając na niego ciągnikiem. Twierdził, że teren należy do niego, a miasto z kolei mówi, że jest właścicielem działek od 25 lat. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia.

0: Zaczęłam odkładać kasę na swoje mieszkanie i wydawać na głupoty.
1: O. To była Agnieszka. Są zwolennicy tego, żeby odkładać na mieszkanie, ale są zwolennicy stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego jak odkładanie na mieszkanie, że jest tylko kredyt na 30 lat i to jest święty związek małżeński też. Kolejna głosóweczka.
2: Dzień dobry, ja mam 47 lat. I jeszcze do mnie nie dotarło, że jestem dojrzały. Mówią, że najpiękniejsze jest pierwsze 50 lat dzieciństwa. Pamiętam się, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, szczególnie u mężczyzny. SK2. My też mamy mężczyźni swoje zabawki, które kupujemy. To coś w tym jest. Ciekawe, czy nasz słuchacz, tak jak ja, pije już kawę?

0: Siły trzeba znaleźć, siły trzeba mieć, szczególnie z samego rana. Naładujmy się na cały dzień i wytrwajmy tak do samego wieczora, dopóki oka nie przymrużymy. Taki jest nasz cel, tak gramy i tak dostarczamy wam energii, żeby to wszystko ziścić. Antek Smykiewicz w Radiu SK2. Ja też o tym, co się zbliża wielkimi krokami. Ostatni tydzień naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i ktoś z was jako ostatni w te wakacje zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. SK2.pl, zakładka wygraj. Tam można wejść na naszą stronę i się do tej zabawy zgłosić, żeby przebić Ewę. Ewa wczoraj brała udział w quizie wiedzy o Polsce i odpowiedziała na 8 pytań, z czego tylko 5 udzieliła poprawnych odpowiedzi. Mówię tylko, bo zdarzały się takie osoby, które w zeszłych tygodniach i 9 poprawnych odpowiedzi miały, więc jest szansa, że Ewę ktoś przegoni. Kto będzie w tym tygodniu miał największą liczbę poprawnych odpowiedzi, zgarnie na końcu tygodnia wyjazd do luksusowego hotelu. A jedno z pytań, na które Ewa odpowiedziała źle, brzmiało tak.
1: Czy borowik i prawdziwek to ten sam rodzaj grzyba?
2: Nie.
0: No, jednak jak się chodzi do lasu, to powinno się wiedzieć, że borowik i prawdziwek to ten sam rodzaj grzyba. To jedna z złych odpowiedzi wczoraj Ewy. A jak wy wiecie wszystko o Polsce, o grzybach, o miejscowościach, o obyczajach, o tym, co się dzieje w naszym kraju, no to koniecznie zgłaszajcie się do tej zabawy, bo nie będzie z wami równych. SK2.pl, zakładka wygraj.
3: SK2.

0: Jak były powodzie w naszym kraju, to politycy pierwsi jechali na miejsce zdarzenia, bo słyszeli, że jest jakiś wał do zrobienia. Powodzi nie ma, a wały zostały. O aferze związanej z pieniędzmi dla powodzian usłyszymy w newsach o 7. Bądźcie z nami.
1: SK2 100% polski.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z Renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
8: Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem dobrej pogody. Na termometrach spodziewamy się 26 stopni, sporo słońca. Mogą pojawiać się chmury wczesnym popołudniem, ale deszczu na pewno nie przyniosą. Ogółem rzecz ujmując, do końca tego tygodnia deszczu w prognozach dla Krakowa nie ma. A temperatura na optymalnym poziomie, jak mówię, dzisiaj do 26, jutro delikatny spadek do 24 stopni. Wiatr powieje słabo, biometr powinien być korzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
9: Zbliża się 7, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Afera z pieniędzmi dla Powodzian. Koalicja Obywatelska zawiesiła swoją działaczkę. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego straciła partyjne prawa. Czekają też sąd koleżeński. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy wypłacie pieniędzy dla firm poszkodowanych przez powódź. Śledztwo prowadzi CBA, a ministerstwo przeprowadziło kontrolę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym w przypadku dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
11: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę.
10: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
9: Bohaterska akcja w Łomży. Uratowali 4-latkę, która wisiała na barierce balkonu na 5 piętrze. Pan Grzegorz razem z innymi mężczyznami chwilę przed przyjazdem służb rozciągnęli koc, na który spadło dziecko.
12: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
9: Stan 4-latki jest dobry. Dziewczynka nadal jest pod obserwacją lekarzy. Jej 27-letnia matka może usłyszeć zarzuty. Podczas tego zdarzenia kobieta spała w mieszkaniu. Miała ponad 0,5 promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Główna część defilady odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Start o godzinie 12.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
9: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda.
15: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
9: A Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy. Liverpool wzmocnił obronę. The Reds wypożyczyli z Barcelony Ronalda Araujo. Urugwajczyk spędzi na Anfield cały ten sezon.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 2,5 minuty po 7, 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. Trochę czuję, że mogę świętować. Robiłem remont kuchni, więc wiem, co to znaczy konserwacja zabytków.

0: Niektórzy mówią, że kraj z kartonu i dykty i taśmy klejącej, więc tam w Stanach o tym klejeniu coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy w tym podmiocie lirycznym. 9 minut po 7:00, to Radio SK2, najlepsze polskie hity i Kasiora. Kasiora od Unii. Polska otrzymała kolejną transzę środków z KPO, 8 miliardów euro. To będzie ze 34 miliardy na nasze. Od Unii na Krajowy Plan Odbudowy. Ale słuchajcie, żebyśmy dostali tą kasę, to warunkiem wypłaty było między innymi udostępnienie bonów na laptopy dla ponad 500 000 polskich nauczycieli oraz zakup 88 tramwajów dla 3 miast. Czyli Unia mówiła, kupcie laptopy, kupcie tramwaje, będzie kasa. Taki był warunek. Miliardy za laptopy i tramwaje. Brzmi jak polska wersja Transformers. Technologia spotyka komunikację miejską.
1: SK2.
0: Może też chodzić o to, żeby Polska była bardziej cyfrowa i lepiej skomunikowana z tym całym internetem. Takie przewodowe Wi-Fi tylko na szynach.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jest wakacyjny klimacik w tym utworze. Kolonia, ognisko, gitarra. No to tak, to jest to właśnie Vixen i Nie rozumiem ju. Na 15 minut po 7. Kto się tam szybciutko zbiera? Proszę bardzo. A przy okazji można posłuchać sobie o spotkaniu, do którego doszło, a którego nie chciałby chyba nikt z was podczas wakacji. W Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej, na tłumnie uczęszczanym szlaku pojawiła się niedźwiedzica z trójką młodych misiów. No, tak brzmi słodko, ale to jest bardzo niebezpieczne. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przejścia niedźwiedzi przez szlak. W tle widać, no naprawdę, tłum turystów, którzy stanęli jak wryci. I to jest akurat dobra reakcja, ale ustawili się w rządku i praktycznie każdy wyciągnął telefon. To już niekoniecznie dobra reakcja. Ale na szczęście niedźwiedzia rodzina tylko przecięła szlaki i sobie poszła. Jakoś nie zainteresował ich tłum turystów z telefonami w dłoni. Czyli to jednak prawda, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu. SK2

0: Monika Brodka. Piękny utwór. 25 minut po siódmej. GPS wróci dzisiaj także po 7.30 i od teraz przyjmuję jakby wasze głosóweczki na radiowym messengerze i także telefony na 726-826-826. Rozszyfrowując skrót, gdzie pojechałeś sobie? Wakacyjne GPS w Radiu SK2. Już za chwil parę na antenie, a wy już możecie dzwonić i nagrywać głosóweczki do radia. Gdzie pojechałeś sobie?
1: SK2.

0: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Raczej nie powinniśmy narzekać na to, żeby miało być dzisiaj za gorąco, bo 26 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj w Krakowie. Nie powinno padać, nawet jeśli pojawią się chmury w godzinach popołudniowych. Oczywiście uważamy na zwężeniach na Alei 29 listopada, już od jutra kolejne remonty. Utrudnień spodziewajcie się na Zakopiańskiej przy wyjeździe na A4, a także na przykład przy przystanku Jubilat na Alei Krasińskiego. Szerokości i dobrego dnia.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Jest 7.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Co najmniej 9 osób zginęło, a 20 jest rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w Zaporoże oraz Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary, m.in. w magazynach. Ukraina w odpowiedzi nasiliła ataki na rosyjskie miasta. Kolejna fala ekstremalnych upałów we Włoszech. Temperatura w wielu regionach sięgnie 40 stopni. Czerwony alert obowiązuje już w 19 największych miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu i Palermo. Pieniądze na konto zamiast bonów. Nadchodzą nowe kaucjomaty. Od przyszłego roku na Mazowszu ma pojawić się 500 takich urządzeń. Docelowo w całej Polsce będzie ich 4000. System kaucyjny działa od pół roku, a w tym czasie Polacy zwrócili już ponad 2 miliardy opakowań.

0: kilometry same się połykają w tej trasie, w której jesteście. Mam nadzieję, że jesteście i zaraz się tym pochwalicie. 726-826-826 to nasz numer. Można dzwonić do studia. Na Messengerze można zostawiać swoje głosówki do naszego cyklu GPS. Wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby się pochwalić. Mamy pierwsze głosóweczki, mamy pierwsze telefony, słuchamy.
1: Dzień dobry, tutaj Andrew. Pojechałem na Mazowsze i sobie tak zostałem.
0: A, czyli nie Bieszczady, rzuciłeś wszystko, Mazowsze, zostałeś.
1: Zostałem, się ożeniłem i będę tutaj siedział.
0: A, jak się ożeniłem, no to dlatego wyjechałem. Czyli pojechałem na zawsze i nie wracam, coś w tym stylu. Kolejna głosóweczka, słuchamy.
2: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony. Ja dzisiaj sobie pojechałem na lotnisko Okęcie w Warszawie, ale na kranie, bo jestem kierowcą autobusu i mam 188 i tak sobie jadę.
0: Ważne, że znajomym mówisz, że jedziesz na lotnisko, reszta się nie liczy. Odbieramy telefon 726-826-826, słuchamy, GPS.
3: No witam wszystkich, Austria, Czypas, jest pięknie, jedziemy autostradą, pozdrawiam wszystkich, Krzysiek.
0: Piękna sprawa, to już zagraniczna wycieczka, to już można się w szkole później po wakacjach pochwalić. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam wszystkich, chciałem się podzielić moją miłą informacją, jest piękny dzień i z moją narzeczoną jedziemy na 3 dni do Sandomierza. Jeżeli ktoś by się chciał z nami spotkać, zapraszamy, pozdrawiam.
0: Ja przypominam, że Polska jest najfajniejsza, mamy tę zabawę i można zerknąć na naszą stronę sk2.pl. Kto jeszcze? 726-826-826. Gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy.
5: A, witam was serdecznie. Właśnie jedziemy w podróż do Wałbrzycha na wycieczkę. Czekamy na te pioseneczki. Do usłyszenia, miłego dnia. Pa, pa.
0: Pa, pa. Będą pioseneczki za chwilę Zalia na naszej antenie. Kto kolejny? Halo, dzień dobry, tu GPS.
6: O, witam serdecznie.
0: Słuchamy.
6: Witam serdecznie. Pozdrawiamy razem z synem oczywiście, wszystkich pracujących, bo my akurat dzisiaj zasuwamy sobie na rybki, na łódeczkę, na solinę.
0: Czyli...
6: I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują.
0: Tak, to pozdrawiamy również i ściskamy zielone wzgórza nad Soliną. Halo, kolejny telefon, słuchamy, GPS.
7: Halo, witam, byłem dwa dni na rybach, wracam smutnym, bo nic nie złapałem. Także pozdrawiam, Wołomin, Otolice.
0: Pozdrawiamy, pamiętaj, że w rybach wcale nie chodzi o to, żeby iść na ryby. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, GPS.
8: Dzień dobry, witam, właśnie jadę w kierunku Gdańska.
0: Do Gdańska, pięknie, pozdrawiamy. Szerokości... Bo przerywa, ale to słychać od razu, że jedziesz, że to w tym momencie się dzieje tu i teraz. Niektórzy czasami się zatrzymują, żeby tutaj wyraźniej było ich słychać, ale ja rozumiem, że w trakcie jazdy, jak radio z zaskoczenia weźmie, no to też tak może być. Kolejne GPS. Gdzie zmierzacie? Dokąd zmierzacie? Jakie macie plany na wakacje? Może już po? Też się tym można pochwalić w naszym cyklu, który wróci jutro o podobnej porze. SK2 Obiecana Zalia. Proszę bardzo, nówka, sztuka, świeżynka, romantiko. Ujmijcie czule kierownicę w tym momencie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

9 minut do 9. Jest afera, prasa dzisiejsza z wielkim nagłówkiem: Czarnecki na wylocie z PiS. Oj, dzieje się. Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość, a sam prezes zawnioskował o postępowanie dyscyplinarne z wnioskiem o wykluczenie polityka z partii. Uwaga, wszystko przez to, że Ryszard Czarnecki wziął udział w konferencji z Grzegorzem Braunem w Parlamencie Europejskim. Znowu Grzegorz Braun, tym razem bez gaśnicy, a jednak gasi karierę pana Ryszarda w PiS.

No niech mi ktoś powie, że gitara to nie jest piękny instrument. A jak tak zabrzmi w różnych utworach, w każdym brzmi inaczej, ale zawsze doskonale w tych najlepszych polskich hitach. 5 minut zostało nam do 8 w Radiu SK2 po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, jak się zgłosicie. Dzisiaj dodatkiem do kawusi. Przed 8, kawusia, fajnie. I ten ulubiony wasz dodatek do porannej kawy. Właśnie tym dodatkiem zgłaszamy się i wchodzimy do gry, żeby zagrać o prezent marzenia wartości 500 zł. SK2.

0: Wakacje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wiadomo.

0: taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Wtorkowy poranek, 11 dzień sierpnia. Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś w Krakowie spodziewamy się ładnej pogody, nawet 25 stopni. Pojedyncze chmury na niebie, ale padać na pewno nie będzie. Biometr powinien korzystnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jak w kolejnych dniach? Podobnie. Jutro do 24, w czwartek do 26. Jeżeli chodzi o upał, czy wróci? No, jeszcze w ten nadchodzący weekend, w sobotę i w niedzielę, ponad 30 stopni w Krakowie. Zostańcie koniecznie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Blisko 500 interwencji strażaków na Mazowszu po burzach. 3 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na północy regionu. Wiatr zerwał tam 30 dachów. Strażacy wciąż pracują m.in. na granicy Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego.
7: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
6: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lasku Bielańskim. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
8: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
9: Pomóc przez sprawy.
10: Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
6: A decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Muzyka sprzed setek lat znów zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju. Artyści z Polski i z zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
11: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
6: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert już jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: SK2 Sport.
6: Krzyszowska i Fajdek powalczą o medale. To największe nadzieje Polaków na drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W biegu na 100 metrów niespodziankę będzie chciał sprawić Dominik Kopeć. Starty biało-czerwonych zaplanowano na wieczór. Ostatni sprawdzian polskich siatkarek przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Polki zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. Na początek wieczorem zmierzą się z Ukrainkami. Za tydzień biało-czerwone lecą do Stambułu na mecze rundy grupowej Mistrzostw Europy.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Prawie 3 minuty po 8. Dziś wtorek, nie poniedziałek. Jest już wtorek, we wtorek się lepiej wstaje, we wtorek się lepiej uśmiecha, we wtorek lepiej się przestępuje z nogi na nogę i jeszcze przyjemniej słucha się najlepszych polskich hitów. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Dobra, koniec, lubię jak tu Baronowski krótko ucina sprawę z tym utworem. Zagrał, było miło, sympatycznie. Koniec, lecimy dalej. 10 minut po 8 w Radiu SK2. Taka sytuacja z USA, że pozwolę sobie zarymować. Czytam na żółtym pasku. Donald Trump pojechał grać w golfa. Wojsko poderwało myśliwce F-16. Normalka. W Stanach to normalka. U nas, gdyby poderwali myśliwce na pole golfowe, na którym gra prezydent, to musieliby się tłumaczyć.
1: No więc wziąłem zamach.
2: O, a więc jednak to był zamach.
1: No nie, to nie był zamach w sensie zamach, tylko zamach w sensie wymach.
0: Później piłka wpada do dołka i dopiero wtedy przychodzi alert RCB.

0: Jest wtorek, 18 po 8. Jeszcze raz zagramy sobie w to, co lubicie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: I wielu z nas w tym momencie robi głośniej radio, żeby sprawdzić się w te litery, które się wylosują Darkowi i Danielowi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. Darek jest, Daniel jest.
4: Jestem.
0: Dobra, witamy panowie. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktuję do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, dwa jasne mam. Darek zacznie. Darku, w prawo, w lewo mam zakręcić kołem?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Litera J. Litera J.
4: J.
0: J jak ja. Albo ja, albo ja. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Japonia.
0: Miasto.
4: Jerozolima.
0: Znana postać.
4: Jennifer Lopez.
0: Roślina.
4: Jaśmin.
0: Kolor.
4: Jaśminowy.
0: Zawód.
4: Jubiler.
0: Samochód.
4: Jeep.
0: Imię. Już będzie po czasie.
4: Jan.
0: Już będzie po czasie imię. No dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. Ale jaśminowy jeszcze sprawdzę. Kolor. Jaśminowy. Kolor. Czy będzie taki? Jaśminowy kolor. O, widzę, że tam też googlujecie chyba, co? Tak słyszę jakieś klikanie po klawiaturze.
4: Coś tam sprawdzamy, bo nie...
0: Dobra, jaśminowy to jest kolor. Dobra, dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktów będzie dla ciebie.
4: Okay.
0: 7 punktów, Darek. Daniel, 7 do przebicia. W prawo, w lewo. Jeszcze raz. Oj, musisz poprawić zasięg, mój drogi, bo to nic z tego nie będzie. To usłyszałem, w którą stronę zakręcić, ale tutaj słuchawka przy uchu najlepiej, jak jesteś gdzieś w pomieszczeniu, to stań przy oknie. Litera R się wylosowała. Daniel, słyszysz?
5: Słyszę, tak.
0: Dobra, litera R jak rower, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Radom.
0: Tytuł filmu.
5: Ry.
0: Jeszcze raz.
5: Ry.
0: Ry, okej, okay. Imię.
5: Robert.
0: Jeszcze raz imię.
5: Robert.
0: I imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Rumianek.
0: Rumianek, okej. Okay. Przez ten zasięg, słuchaj, no tu mówiłem, zasięg jest bardzo ważny w tej zabawie, to ja muszę usłyszeć twoją odpowiedź, a tu było ciężko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 przez zasięg, Daniel. Myślę, że poszłoby ci lepiej, gdyby nie to, że nie mogłem cię zrozumieć i usłyszeć. 5 do 7 to znaczy, że Darek zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: Jest, jak się cieszę, dzięki bardzo. Jak? I gratuluję dla rywala.
0: Dla rywala gratulacje, bo do rywala też coś leci od nas. Prezent od Radia SK2 do Daniela. Prezent marzeń do Darka. Jutro Państwa Miasta o podobnej porze.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Więc rzucamy wszystko i jedziemy, gdzie nas oczy poniosą. Mam nadzieję, że bezpiecznie zmierzacie na swoje urlopy, w czasy, wakacje, z pracy do pracy, czy po prostu na zakupy. W Wielkopolsce na Krajowej 12 utrudnienia i o tym w najświeższym skrócie newsów. O 8.30 nie odchodźcie za daleko.
1: SK2.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Wtorkowy poranek. Na wylotówce na Warszawę bez zmian. Na alei 29 listopada trwa remont wiaduktu przy Politechnice Krakowskiej. Jeździmy tam tylko jednym pasem w każdym kierunku, a wyjazd z Pawiej jest zamknięty. Trzeba liczyć się z mocnym spowolnieniem. Na termometrach dzisiaj do 25 stopni. Sporo słońca, pojedyncze chmury, ale deszczu w prognozach nie widać ani na dzisiaj, ani na kolejne dni. Przed nami naprawdę bardzo ładna pogoda. Korzystajmy. Dobrego
5: spotkania. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Zbliża się 8.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 12 w Pleszewie. W nocy bus zderzył się z tirem, a ciężarówka uderzyła później w pustostan. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Niski poziom Dunaju odsłonił niewybuch w Budapeszcie. Zardzewiały przedmiot przypominający pocisk zauważył przechodzień. Policja szuka teraz znaleziska, które zniknęło z miejsca. Służby apelują, aby nie dotykać i nie próbować rozbierać znaleziska, bo może stanowić zagrożenie. Świątek pewnie awansowała w Toronto. Polka pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1 i jest już w półfinale turnieju. Jej kolejną rywalką będzie w czwartek Ukrainka Elina Świtolina.

Oj, we wrześniu albo w październiku będziemy myśleć o tym utworze, że chcielibyśmy lato przedłużyć o jeden albo o kilka dni. Jest sygnał, to oznacza, że pora cofnąć się w czasie i przeszukać internet pod kątem newsów, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj będzie 2015 rok, historia z Wrocławia. Bo to oczywiście kącik odkurzający. Uwaga! Wrocław. Upały wpłyną na kursowanie tramwajów. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco. Ze względów na upały i w związku z ogłoszeniem ograniczenia zasilania przez polskie sieci elektroenergetyczne, komunikacja tramwajowa we Wrocławiu będzie musiała zostać ograniczona, podało MPK Wrocław 11 sierpnia 2015 roku. No i słuchajcie, 11 lat minęło. Co roku ta sama historia w upały. Pogoda wpływa na transport i to dosłownie wpływa. Prąd nie płynie, a tramwaj się rozpływa, tory się ciągną, a pasażer się wlecze.

Uspokójcie tę nogę, uspokójcie ją, bo ja wiem, że nóżka chodzi. Ach, te utwory Krzysztofa Krawczyka. 13 minut zostało nam do 9. Alarm teraz na Mazowszu, w powiecie ciechanowskim. Lokalne władze wydały pilny komunikat. Apelują do mieszkańców, żeby unikać lasów i terenów zalesionych. W lasach może grasować puma. No, nietypowa sytuacja, bo u mnie na przykład to dresiarze są tylko na osiedlu. Eska.

BRO. Polskość w pigułce. Ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, z centralnej Polski wszyscy śpiewali, tak? Przynajmniej zachęcam. BRO w Radiu SK2. 6 minut do godziny 9. Najpierw Kraków, teraz Warszawa. Zbierają podpisy na Rafała. W stolicy pojawili się już ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapki wolontariusze z obywatelskiej inicjatywy Stołeczna Operacja Referendalna. Chcą odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mają już ponad 27 tysięcy podpisów, żeby zrobić referendum w tej sprawie. Żeby się odbyło, potrzeba około 132 tysięcy podpisów. Więc Rafał Trzaskowski może jeszcze spać spokojnie, ale niekoniecznie wygodnie. Podpisów jednak przybywa, a wszystko po to, żeby Trzaskowski przestał podpisywać. I niech ktoś mi powie, że długopis nie jest narzędziem politycznym. SK2

0: Reklama.
1: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
2: Że w sierpniu, tak. Okay.
1: Zapraszamy. 14, 15, 16, Zapraszamy. Majdan.
2: Stacja kolejki wąskotorowej.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczadzkie
1: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
2: Zapraszamy serdecznie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
9: 11 sierpnia w kalendarzach. Dziś nie będziemy narzekać na pogodę w Krakowie. Raczej nikt nie powie, że mu za gorąco, no chyba, że znajdzie się w pełnym słońcu, bo wówczas odczuwalna temperatura może być wyższa niż ta wskazywana przez termometry. 25 stopni dzisiaj i bez opadów. W kolejnych dniach podobnie. Jutro będziemy mieli do 24, w czwartek do 26. Upały możliwe, że wrócą do nas w weekend. W sobotę i w niedzielę ma być ponad 30 stopni. Zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta Łuczanowicka 44.
10: Zbliża się 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar w domu dziecka na Mazowszu. W Pęcherach pod Piasecznym w budynek uderzał piorun. Zapalił się dach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
11: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
10: W budynku przebywało 14 osób. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honhera.
12: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach ciechanowskim, makowskim, mławskim, nowodworskim, płockim, płońskim, pułtuskim, sierpeckim i żuromińskim.
10: Awarie mają zostać naprawione do godziny 18. Jest śledztwo po tragedii na Jeziorze Jagodne. Zginął tam 16-latek, który na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi.
13: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
10: Informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Buciany szykują się do odlotu. Na łąkach i polach widać już duże grupy tych ptaków. Tak zwane bucianie sejmiki to znak, że zbliża się jesień, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
14: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
10: A większość polskich bocianów wybiera wschodnią trasę. Przelatują przez Turcję, Bosfor oraz doliny Jordanu i Nilu.
15: Bociany zalatane. Tak samo jak ludzie. Zmierzają do pracy. Dwie minuty prawie po 9:00 do tej pracy. Bardzo dobrze przygrywamy. Kasia Kowalska, Cookies i Grupa Piersi. Będzie Ania Dąbrowska. No ogólnie jeden po drugim, 10 bez reklam. To właśnie ten czas. Dawid Wajda, cześć ponownie.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

I coś w tym jest, jednak coś w tym jest, o czym śpiewał przed laty Michał Wiśniewski z grupą Ich Troje, bo teraz prasa rozpisuje się o tym, jak są nierozłączni Michał Wiśniewski z Mandaryną. Razem w życiu, razem na scenie. Nie rozstają się nawet na chwilę. Takie nagłówki w prasie. Nawet ostatnio Michał Wiśniewski grał koncert w sierpcu. Podczas występu wspomniał, że za sceną czeka na niego Mandaryna. I zdradził nawet, że przygotowują swój pierwszy wspólny utwór. Czyli nawet razem coś zaśpiewają. Czekamy z niecierpliwością. Pewnie zagramy na antenie Radia SK2. No i prywatnie, muzycznie nie rozstają się. Znaczy, rozstali się na jakiś czas, ale teraz wrócili do siebie. I to grzeje, i to jest mocne. O tym mówi kolorowa prasa, o tym mówią kolorowe portale. Jak widać, Michał Wiśniewski, lat 33, Mandaryna, lat 48. Dobrze wyglądają ze sobą. I to jest dowód na to, że jednak nic tam nie rdzewieje, nawet ta stara miłość.

0: nauczyć nas na dobre.
1: Młodzież przyjmuje polską scenę muzyczną. To Roxana Węgiel w Radiu SK2, 29 minut po 9. Kolejny młody, zdolny, utalentowany z nowością u nas, Oskar Cyms.

0: prywatka we wtorek o 9.40. Czemu nie? Czemu nie? Do tego też zachęcamy. Jeśli ktoś bioderkiem sobie poruszył w rytmach najlepszych polskich hitów, to zawsze my jesteśmy uśmiechnięci i przyklaskujemy wam w tym wszystkim. A jak ktoś podskakuje pod sceną, to też jesteśmy za. Męskie granie wkracza w ostatni etap. Warszawa w przyszłym tygodniu w weekend zapłonie i będą wszystkie te hity, które doskonale znamy i z naszej anteny i doskonale lubimy sobie podśpiewywać. Ze sceny to wszystko wybrzmi. A my chcielibyśmy was zaprosić na to i rozdać podwójne karnety na męskie granie. Dzisiaj po południu też zostaną rozdane, bądźcie czujni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.

0: Gotowa?
1: Gotowa.
0: Żeby przejąć stery?
1: Oczywiście.
0: Na chwilę tylko włącza autopilota, dosłownie na 10 sekund.
1: Dobra,
0: i musisz tu szybko przylecieć, zamienimy się miejscami i będziesz teraz ty grała najlepsze polskie hity, dobra?
1: Jak będą jakieś turbulencje, to ja się wami zajmę.
0: Dobra, spokojnie. Kasia Grodzka z wami po 10, Dawid Wajda, dzięki za dziś. Za chwilę najświeższa porcja newsów.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
4: Przypominam kierowcom krążącym po Krakowie, od wczoraj odczuwalnie rozrosła się strefa płatnego parkowania. Za postój zapłacimy już w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego, wokół Błoń, na ulicy 3 Maja i w rejonie miasteczka GH. Trzeba tam szukać parkomatów albo odpalać aplikacje. Na termometrach w Krakowie dzisiaj nawet 25 stopni, więc taka optymalna, przyjemna temperatura. Jutro ma być podobnie, do 24, a w czwartek do 26 i sporo.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny wypadek w częstochowskim akwaparku. Dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji. Wiadomo, że chłopcu pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
6: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
5: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie w tej sprawie. Polska kupi 96 śmigłowców Apache. Donald Tusk potwierdził zakup amerykańskich maszyn dla polskiej armii. W Łodzi powstanie też centrum ich serwisowania. Premier podkreśla, że to ważny element współpracy obronnej Polski i USA.
7: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
5: A centrum ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Premier podkreślał, że jest to część dużego planu inwestycji obronnych rządu. A już w sobotę wielka defilada wojskowa w Warszawie. To będzie pokaz siły polskiej armii. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Na ulicach stolicy zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
8: Będą oczywiście F-35 i nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3. Te samoloty do końca roku ma być 14. Będą też F-16 nasze Jastrzębie, Gripeny, będą Rafale.
5: To na niebie, a co na ziemi?
8: Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze Kraby, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk.
5: A część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start w samo południe.
1: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów bez reklam, a do tego wyruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Zahaczymy też o temat piłki nożnej, no bo przecież komuś po zakończonym mundialu może tego tematu brakować. Paweł Domagała na początek specjalnie dla Was.

0: Dokładnie tak. Błędy są po to, by po prostu się na nich uczyć. Taki przekaz od pana Ryszarda Rynkowskiego w Radiu SK2. Za to nie wiem, za którym razem świat piłki nożnej się nauczy. Żeby nie mieszać się do polityki lub też na odwrót. Czytam właśnie, że były premier Węgier Viktor Orbán rozważa objęcie wysokiego stanowiska w międzynarodowych strukturach FIFA i ponoć bardzo mocno takie stanowisko próbował sobie wychodzić podczas tych minionych Mistrzostw Świata w USA. No i teraz przynajmniej zasłanianie ust, czyli cenzurowanie przez piłkarzy będzie miało sens. Sprawa znana panu Orbanowi. Kar za to raczej nie będzie.
1: SK2.

Chyba każdy z nas za dzieciaka miał taki moment, że chciał być gwiazdą. Niektórym to marzenie spełniło się niespodziewanie i też przysporzyło sporo przykrych momentów w życiu. Gdy w wieku 15 lat Krzysztof Antkowiak zaśpiewał swój wielki hit na scenie festiwalu w Opolu, było to w roku 1988, jeszcze nie wiedział, że wiele lat później w jednym z wywiadów określi ten moment jako wejście do Matrixa. Artysta wraz z popularnością w tak młodym wieku mierzył się też z zawiścią i agresją w szkole ze strony swoich rówieśników. No, jak widać, sława, tak jak kij, ma dwa końce. Przed nami zakazany owoc i Krzysztof Antkowiak.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Takie rapsy na koniec. To nowość od tegorocznego składu męskiego Grania Tańcze, czyli Zaria, Vito Bambino i Igor Herbut w Radiu SK2. No, można powiedzieć, że trochę taki drugi, mniej oficjalny hymn tegorocznej edycji męskiego grania. Na pewno usłyszymy go na wielkim finale trasy w przyszły weekend w Warszawie, na scenie głównej, no sam creme de la creme polskiej sceny muzycznej. Krzysztof Zalewski, Igo Kacperczyk, Wiktor Dduła, naprawdę mocny skład, a dziś po godzinie 17 dla chętnych takie zadanie będzie mogli u nas zgarnąć podwójny karnet właśnie na ten wielki finał. Warto słuchać nas uważnie.
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
4: Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na Męskie Granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: chyba kawałek o miłości wakacyjnej, takiej szybkiej, bo kto by się tam śpieszył w wakacje? Kochać się już za późno. Zespół Kombi na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 11. Nie to, że pośpieszam, ale wiadomo, że punktualnie o 11 czekają na nas informacje.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Link's

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Wtorek upłynie w Krakowie pod znakiem dobrej pogody. 25 stopni to maksymalna wartość, jaką dziś wskażą termometry. Częściowo słonecznie, tak będzie, bo i trochę chmur widać w prognozach, ale nie będą to chmury deszczowe. Właściwie do połowy przyszłego tygodnia nie widać deszczu w Krakowie. To też ma swoje minusy, kiedy aż tak długo nie pada, bo jednak te poziomy wody w rzekach są na bardzo niskim poziomie. W tym tygodniu upały w weekend mogą do nas wrócić, wówczas ponad 30.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
8: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to najnowsze informacje po nocnym wypadku na Krajowej 12. Przypomnijmy, w Pleszewie bus zderzył się z tirem, mówi Monika Lis, Rybarczyk z policji.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
8: Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowca tira był trzeźwy i nie odniósł poważnych obrażeń. Ciężarówka po zderzeniu uderzyła jeszcze w pustostan i uszkodziła jego konstrukcję. Budynek sprawdzi teraz nadzór budowlany. Kierowcy wciąż na miejscu muszą napotkać na utrudnienia. Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Uszkodzonych jest ponad 1500 domów, a 61 budynków całkowicie się zawaliło. Kolumbia dostaje pomoc z zagranicy. USA przekażą 15,5 miliona dolarów na wsparcie poszkodowanych. Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej. Tuż przed 21 pobiegnie w półfinale 100 metrów przez płotki. Wcześniej o medal powalczy Paweł Fajdek. Polak wystąpi w finale rzutu młotem.
10: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
8: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów, a przypomnę, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
11: Pan Paweł, to się za mocno tłumaczy. Wystarczyło zacytować pana Pudziana. To i tak by nic nie dało, nie dałoby nic. To też świetne motto, także na wtorkowe poczynania. Z pracą pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. I z tym nastawieniem skaczemy po najlepszych polskich hitach. Budka suflera, Dawid Podsiadło, oni już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Jak to mówią, szanse są dwie, albo się uda, albo nie. I nawet mi się to zrymowało pięknie. Zespół Virgin w Radiu SK 2 i szansa za to światowym morzom udało się osiągnąć najwyższą średnią temperaturę powierzchni w historii pomiarów dla tego miesiąca, czyli dla miesiąca lipca, wyprzedzając dotychczasowy rekord z 2023 roku. Sytuacja jest naprawdę nieciekawa, chociaż powiem wam, że to zaczyna przypominać te zabawy z dzieciństwa. Pamiętacie, podłoga to lawa? No, to teraz może to zupa.
1: SK

0: Mały Teksas w muzycznej pigułce. To zespół Hej i ich teksański w Radiu SK 2. To ja teraz mam dla was pigułkę dobrych wieści. Po Zakopanem biegała sobie Łania z pokrywą kosza na śmieci na szyi. Służby 3 razy próbowały uwolnić zwierzę z tego wisiorka, jakby nie było. Wreszcie im się udało. Brawa dla wszystkich państwa za ten wysiłek. No i też myślę, że za taką biżuterię to chyba każdy by podziękował.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy serdecznie.
10: Bieszczady w sierpniu.
11: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
12: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
11: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
13: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
11: Bilety na sdm-myszkowski.com.
14: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Grupy Tilaf nie mają na co narzekać w te wakacje. Muniek i spółka bardzo mocno koncertują po Polsce i promują też przy okazji krążek o rajd. Z tego co widzę, w niedzielę już panowie zagrają w Kraśniku, a w sierpniu odwiedzą jeszcze Pszczynę czy też Starachowice. U nas w Radiu SK2 Pola punktualnie o 12 newsy.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Przed mikrofonem Krystian Lis. Drogowe ostrzeżenie już na jutro. Ruszają kolejne remonty. Utrudnień spodziewajcie się na Zakopiańskiej przy wyjeździe na A4, na Alei Krasińskiego przy przystanku Jubilat oraz na Alei Przyjaźni. Warto sobie zaplanować objazdy. Na termometrach dzisiaj do 25 stopni, sporo słońca, pojedyncze chmury na niebie, ale padać na pewno nie będzie. Jutro podobna temperatura, a upały niewykluczone, że w weekend do nas
5: wróci. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczne okoliczności wypadku w Częstochowie. Tramwaj miał ciągnąć rowerzystkę przez 20 metrów. Według wstępnych ustaleń 18-latka podczas skrętu wjechała wprost pod pojazd, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
8: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
7: Nastolatka jest w śpiączce farmakologicznej. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców Apache. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
9: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
10: Tylko tutaj w Wojskowych Zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
9: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
7: Zakopiańska łania uwolniona. Zwierzę od co najmniej 2 tygodni miało na szyi fragment kosza na śmieci. Łanie schwytali strażnicy miejscy, mówi komendant Leszek Golonka.
11: Strażnicy namierzyli łanie, tak w cudzysłowie, wepchali ją do ogródka, w tak zwany kozi róg. Lekarz weterynarii dwukrotnie, środek znieczulający, dał jej drugi. Łania dosłownie na jakieś 3-4 minuty się położyła. Wystarczyło to, żeby lekarz weterynarii ściągnął plastikowe wieczko.
7: A cała akcja trwała 4 godziny.
12: Piękna historia. Wielkie brawa dla wszystkich cierpliwych ratowników. Łania uratowana. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Ewelina Lisowska. Na muzyczny początek tej godziny gramy. No.

0: Ewidentnie letnia, ogniskowa piosenka. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich harcerzek i harcerzy. Bez tego obóz się nie liczy. Tak to jest. Zespół Manam, oprócz Błękitnego Nieba, gramy wam w Radiu SK2. A już teraz wkrętka od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Ja do pana Damiana z Piątego się dodzwoniłem.
2: Tak, pan Damian.
3: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Machania Mieczyca, proszę pana. Mam pana na rozpisce. I teraz tak, powiedz mi pan, bo to będzie kategoria T. A auto odkąd będzie?
2: Auto będę miał z OSK.
3: Czyli ze szkolenia?
2: Tak, będę miał ze szkolenia. No, tam był wniosek składany.
3: Ja
2: przy
3: wiem,
2: składaniu
3: dlatego tutaj. Teraz, proszę pana, ja mam to przed sobą i mówię, no jak z panem ten egzamin zrobię, bo pan mi komplikuje, bo ja tam monitoringu nie wstawię.
2: Okej.
3: Okay. Muszę z panem ustalić, proszę pana, bo ja ze swojej strony mogę kamerę mieć. Tylko pytanie, czy z pańskiej strony pan będzie dawał radę, bo jeżeli nie, no to później pan będzie zwalał, proszę pana, że panu kamerę kazałem mieć.
2: Znaczy, dla mnie to nie ma problemu jakby, nie?
3: No dobra, to na prawo czy na lewo, proszę pana, bo ja wtedy się będę musiał dopasować. Jeżeli pan będzie na lewo, no to ja będę na prawo wtedy.
2: Ale na lewo czy na prawo, to co chodzi, bo...
3: Ta kamera gdzieś musi być, ja na stałe nie zamontuję. Trzeba ją trzymać, po prostu. I dlatego pytam, okay, proszę pana, z której strony pan będzie to trzymał, żebym ja, proszę pana, drugą stronę też mógł nagrać.
2: No nie wiem, myślę, że chyba z prawej strony, no myślę, że to raczej tak będzie lepiej.
3: A da pan radę wtedy jeszcze zmieniać biegi?
2: No myślę, że tak, no jedną ręką, no raczej, no jak chyba, no, no nie tak. Będzie problemu.
3: Jak w prawej pan będzie trzymał, proszę pana, kamerę, to jednocześnie pan nie będzie mógł zmieniać biegów prawą.
2: Okej, okay, czyli co, że tylko jedną ręką będę mógł jakby prowadzić i zmieniać biegi.
3: Na to wychodzi, bo trzeba to nagrywać, proszę pana. Ja muszę mieć monitoring. I jeżeli pan będzie trzymał prawą, to ja wtedy będę trzymał z lewej strony, żeby też nagrywać, proszę pana, siebie.
2: Dobra, no to nie wiem, to chyba, że z lewej strony, bo to ja prawą ręką.
3: Wtedy by pan biegi też zmieniał.
2: No to według mnie też będzie lepiej właśnie.
3: Ja tam wszystko ponastawiam, ja odpalę to, proszę pana. Pan wsiądzie do samochodu, dam panu do kamery do rąk właśnie i pan przez cały egzamin będzie ją z tej swojej strony lewej trzymał, a ja będę z prawej, żebyśmy mieli całość nagrania tego egzaminu na kategorię C.
2: Znaczy, no ja rozumiem to, no ale no nie wiem, no zawsze nigdy nie było problemu z tego, co słyszałem, więc no nie wiem dlaczego tak, no ale dobra.
3: No zawsze pan może poprosić Eryka.
4: Brawo, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Ch**u mały, k***a. Dzięki. Nosel wkręca.

Tym razem lądujemy w połowie lat 80., by przypomnieć utwór, który wtedy poznała i też śpiewała cała Polska. Podczas festiwalu w Opolu w 1985 roku Halina Frąckowiak zadebiutowała ze swoim wielkim hitem, czyli Papierowym Księżycem. Piosenkarka wyszła na scenę pod ogromną presją emocjonalną, a to dlatego, że tuż przed występem bezpieka aresztowała jej wieloletniego partnera. I choć jurorów występ nie zachwycił, to sama publiczność w Papierowym Księżycu zakochała się już od pierwszej nuty.

0: Słucham tej nowości od Sylwii Grzeszczak i podświadomie, no czuję już głód, to mango w Radiu SK2. Muszę przyznać, że latem ja na mango to mocno choruję, rzucam je wszędzie, gdzie tylko mogę. Rozważam nawet, słuchajcie, schabowego z mango, ale daję temu pomysłowi jeszcze trochę czasu, niech się tam osadzi gdzieś. Za to wy się nie wahajcie i głosujcie na tę nowość od Sylwii Grzeszczak, bo ona czeka na samej górze propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. SK2.pl, tu lecą wasze głosy, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
3: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!

0: Wielki hit od zespołu Bajm. Co mi panie dasz? Gramy wam tuż przed godziną 13, a jeśli dziś macie taki nastrój na polskie klasyki, to po godzinie 13 będę dla was miała przeboje, między innymi od panów z Lady Punk czy elektrycznych gitar. Warto zostać z Radiem SK2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat opranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Lodówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
9: W drugiej połowie tego wtorku niebo będzie się częściej rozpogadzać. Maksymalna temperatura w Krakowie to dziś 25 stopni Celsjusza. Czeka nas teraz kilka chłodniejszych nocy, bo temperatura będzie spadać do 10 stopni. Rośnie za to ciśnienie. Dziś 1020 hektopaskali, jutro 1026. Wiatr umiarkowany, biometr niekorzystny. I wspomnę jeszcze, że w weekend znów będzie gorąco, powyżej 30 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
10: Jest 13 News SK2, Anna Łowocka. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu. To po nawałnicach na Mazowszu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
11: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
12: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
13: Straszna wichura i lało wieczorem już tak późnym. To już była taka spokojnie, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał. Ale po całym niebie dosłownie tej błyskawica straszna.
14: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało. Także chyba mocno spałam.
11: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
10: 11 ofiar nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. 6 osób straciło życie w Zaporożu na południu, 5 w obwodzie Dniepropietrowskim na wschodzie. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówi Walentyna. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła, schody były całkowicie zablokowane. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 120 dronów oraz rakiety różnych rodzajów. To będzie widowisko na światowym poziomie, przekonują organizatorzy Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Startują jutro na Mazurach w Starych Jabłonkach.
15: Wyśmienity, kosmiczny poziom. Udowodniliśmy już wielokrotnie, że organizujemy tę imprezę na najwyższym światowym poziomie. Sam się już nie mogę doczekać tych trybun na 5 tysięcy osób.
10: Mówił Paweł Papke z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Do rywalizacji na piaskach nad jeziorem Szalong Mały staną po 32 pary męskie i kobiece.
16: Proszę bardzo, nawet takie stare jabłonki mogą przyjmować pod swe wielkie gałęzie i też wielkie europejskie imprezy sportowe. A co? Tu Radio SK2, my dobrze wiemy, że co polskie to dobre, więc gramy wam 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ballada od Ani Wyszkoni do pobujania się na początek muzycznie.
17: Bez reklam, jeden po drugim.
18: Teraz gramy.

Lato, czyli ulubiona pora Polaków, co najmniej od 2000 roku, no tak przynajmniej twierdzi zespół Sami. Lato 2000 to za nami w Radiu SK2. Bardzo dobrze, że tegoroczne lato jeszcze sobie trwa, bo naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. Już jutro po godzinie 19, uwaga, częściowe zaćmienie słońca nas czeka. Czytam, że najlepiej będzie widoczne na północy kraju i też na północnym zachodzie. Za to w Bieszczadach księżyc zasłoni słońce tak na 58%. Czyli nic straconego dla osoby, którą w piątek wyślemy do pięciogwiazdkowego hotelu Arłamów. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Dziś po 15 kolejny quiz o Polsce. Do pobicia wczorajszy wynik Ewy, czyli 5 dobrych odpowiedzi na 8 pytań. Przypomnę, to finałowy tydzień tej naszej pięknej akcji. Zgłoszenie na sk2.pl w zakładce Wygraj. SK.

0: Join od panów z Lady Punk. Takie klasyki gramy wam na antenie Radia SK2 i taką małą wojnę toczą ze sobą dwa fronty nad Polską, słuchajcie. Czytam zapowiedzi synoptyków, że do piątku będzie z nami jeszcze ochłodzenie, a powrót upałów w sobotę, ponad 30 stopni miejscami, więc miłośnicy gorąca, jadący na urlop będą zadowoleni, a ci zimnolubni no, będą przyklejeni do klimy oczywiście, a ja i tak wiem, że wszystkich pogodzi wspólna niedola, której na imię liściopad.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Castorama.
17: Teoria
15: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
15: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już

0: dopieszcza Michał Szczygieł swoich fanów letnimi koncertami. Dopiero co grał w Zbąszynku. 22 sierpnia zobaczymy go na scenie w Ciechocinku, potem będzie Mielec. No i widzę, że trasa sięga nawet i koncertów wrześniowych, więc fani na pewno nie mają na co narzekać. Nic tu po mnie, ten hit gramy wam tuż przed godziną 14, przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 dwójki i 5-0.
12: Masz furę, rozbiłeś furę, a celing 4.

0: Honda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
6: Nie będzie dziś padać w Krakowie. Taki trochę niespodziewany deszcz spadł dziś w nocy, ale u mnie to trwało może 3 minuty, nie więcej. Do końca tygodnia opadów w prognozach nie ma. Jest za to sporo słońca. Jeszcze dziś umiarkowane zachmurzenie, dość mocno powiewa i do 25 stopni. Jutro 24 stopnie, od czwartku już cieplej 27, a weekend ma być gorący, powyżej 30 stopni Celsjusza. I dodam, że przez kilka dni dość szybko będzie rosło ciśnienie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
7: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. Chodzi o odszkodowania po powodzi, które miały być przyznane po znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
8: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
7: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
8: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
7: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Chodzi o rosyjską operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury, mówi generał Bogusław Pacek.
9: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
7: Według generała w Polsce są systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć. Na Zakopiance padł nowy rekord w niedzielę. Tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Poprzedni rekord padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów.
7: A każdego dnia pod Luboniem Małym przejeżdża średnio 26,5 tysiąca pojazdów.
11: Dwie minuty po 14 na zegarach. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów mam dla Was też garść bardzo praktycznych informacji na ten nadchodzący weekend. Przeniesiemy się też muzycznym wehikułem czasu. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. Sylwia Grzeszczak. Na muzycznie dla Was na początek.

Czy w ten weekend zrobimy zakupy w sklepach? To na pewno nie jest naiwne pytanie. Za nami zespół Dżem w Radiu SK2. No bo niestety odpowiedź na to pytanie brzmi nie, słuchajcie. Warto przypomnieć, że w sobotę mamy dwa święta, a niedziela wypada nam niehandlowa, dlatego też zakupy warto zaplanować sobie wcześniej. A kto nie da rady tego zrobić, no teraz, no to zostaje mu tylko piątek po pracy. Pamiętajcie, by na ten wypad do sklepu zabrać ze sobą podwójną dawkę cierpliwości. To moje praktyczne porady dla Was, a inne porady, te na zdradę, ma dla nas Ania Dąbrowska, już teraz w Radiu SK2.

Drugi raz dzisiaj lądujemy w latach 80. Tym razem mam dla was utwór, który zanim stał się przebojem, przeleżał w szufladzie blisko dekadę. Był śpiewany zarówno samodzielnie, jak i w duetach, między innymi z Alicją Majewską, Zofią Kamińską, Hanną Banaszak, a także, co ciekawe, z Tomaszem Karolakiem. Proszę bardzo, przed nami już teraz w Radiu SK2 Lubię wracać tam, gdzie byłem i Zbigniew Wodecki.

0: nowość od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK 2. Tak jak słyszeliśmy, być może usłyszymy Prima Ballerinę ze sceny w Sopocie podczas Top of the Top Sopot Festival. Zerkam sobie na program i widzę, że Margaret wystąpi już pierwszego dnia festiwalu, czyli 24 sierpnia podczas koncertu Top of the Pop. Oprócz niej na scenie zobaczymy też Dawida Kwiatkowskiego, więc może wejdzie też ich wspólny singiel, który na pewno kojarzycie z naszej anteny, czyli później Ci opowiem. My dla Was ten festiwal będziemy śledzili oczywiście, bo polska muzyka jest u nas takim top of the top codziennie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
13: Anioły bieszczadzkie anioły.
14: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
16: I po reklamie.

0: Miłość do podróży, ujęta w piosence Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię na antenie Radia SK2. No można kochać Irlandię, ale można też kochać nasze piękne Bieszczady. I to się idealnie składa, bo przed nami wielki finał zabawy Polska jest najfajniejsza. To w tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów właśnie tam w Bieszczadach. Można sobie pójść na szlak. Po godzinie 15 kolejny quiz o Polsce, który wyłoni zwycięzcę. To w piątek z kolei zgłoszenia na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
11: Czas na prognozę pogody z dłuższym terminem. Zacznę od weekendu, bo znów ma być gorący. 31 stopni w sobotę, 32 stopnie w niedzielę. To będzie dokładnie połówka sierpnia, a w drugiej części tego miesiąca, czyli już w końcówce wakacji, niższe temperatury. Przeważnie 26-27 stopni, a pod koniec miesiąca 23-21. Kto wie, może we wrześniu jeszcze przygrzeje. Dziś w Krakowie umiarkowane zachmurzenie, bez opadów deszczu, wieczorem 21 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
12: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, zapewnia MSZ. Po trzęsieniu ziemi w Kolumbii liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób. Blisko 190 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
14: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
13: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
12: Ogromne korki na S8. To po kolizji w pobliżu węzła Wypędy na obrzeżach Warszawy. Zderzyły się tam dwa tiry, dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu, mówi Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie.
15: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych, są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
12: Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Na wyjeździe z Warszawy utworzył się już ponad 5-kilometrowy korek. Nie zabierajcie psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
16: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. narodowego po jednej i po drugiej stronie i nie wolno wprowadzać tych psów.
17: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
16: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
18: Mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
12: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem obowiązkowo na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
19: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A za chwilę także komuś z Was, ktoś z Was powalczy o weekendowy pobyt w pięciogwiazdkowym luksusowym hotelu Arłamów. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać, to wszystko w ramach naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza, sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A ja gram Ewa Farna i cicho na dobry początek Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Polska jest najfajniejsza, a my wam to udowadniamy i wysyłamy was na weekendowy pobyt w luksusowych hotelach pięciogwiazdkowych, w tym tygodniu do zgarnięcia hotel w Arłamowie. A o ten hotel będzie dzisiaj walczyła Marlena. Cześć Marleno.
3: Witam.
2: Czy ty jesteś gotowa, żeby się przetestować?
3: Mam nadzieję.
2: Dobrze, to ja jeszcze wspomnę o takich podstawowych zasadach. Pierwsza jest taka, że wczoraj rywalizowała tutaj Ewa. Ewa odpowiedziała na 5 pytań poprawnie z 8. Jeśli ją dzisiaj pobijesz, no to na razie ty będziesz na pierwszym miejscu, a w piątek wielki finał. Ja zadaję pytania, masz 30 sekund, żeby na te pytania odpowiedzieć. Te pytania są tak skonstruowane, że odpowiadasz na nie tak lub nie. Co ważne, pierwsze pytanie zaczynam czytać i dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania uruchamiam zegar.
3: Dobra.
2: Dobra? Zasady są jasne? Wszystko jest
3: jak
2: jasne? Dobrze, no to co? To próbujemy, okej?
3: Okay? Jasne, czekam na Dobrze. Pierwsze pytanie.
2: Czy cebularz jest tradycyjnym wypiekiem związanym z Lubelszczyzną? Dawaj, strzelaj.
3: Tak.
2: Czy kwaśnica jest tradycyjnie związana z kuchnią góralską? Bo kończy nam się czas. Ajajaj, Marlena, niestety tutaj skończył nam się czas, więc udało ci się odpowiedzieć na jedno pytanie. No bardzo nam przykro, ale spokojnie, my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia i tą nagrodą pocieszenia jest zestaw kosmetyków od firmy Ziaja.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Super, dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego popołudnia.
3: Cześć.
2: Hej, pa. A my, moi drodzy, zachęcamy. Warto walczyć właśnie o nagrodę, bo jest nią weekendowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów. No, brzmi kusząco, prawda? No to co, sk2.pl, tam możecie się zgłaszać, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot.

0: Ignacy i Czekam na znak, tak wam gramy w Radio SK2, a my czekamy już na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: MSZ ostrzega przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. W związku z aktywnością Etny samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do 19. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Dziś podpisano też umowy offsetowe. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej. Przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka.

0: Stanach Vito Bambino, ale jazz nam się tutaj robi konkretny, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. 20 minut zostało do godziny 16, ale nie dość, że my wam tutaj gramy, to jeszcze uchylamy wam rąbka tajemnicy. A zapytacie teraz dlaczego? Ponieważ... Uwaga, nasi ludzie są właśnie na próbach do Top of the Top Sopot Festiwalu, który już 24 sierpnia się rozpoczyna, a dzisiaj trwają próby. Wczoraj trwały, dzisiaj trwają, jutro jeszcze też najprawdopodobniej będą. I jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK2, to tam możecie zobaczyć, kto próbuje, kto występuje, kto ćwiczy. Dodam tylko, że był już wczoraj Oskar Cyms, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski i Margaret. Tam można ich podejrzeć. A to jeszcze nie koniec artystów. Zaglądajcie, obserwujcie, bo tam możecie zobaczyć naprawdę coś, czego nikt inny nie widzi.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Roxy Błękit. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę nam powie. O czym będzie opowiadał? Tego dowiecie się po 16.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat opranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
11: Drogowe newsy i pytamy krakowian, co myślą o poszerzeniu strefy płatnego parkowania. Od wczoraj za parking trzeba płacić m.in. przy Błoniach, gdzie do tej pory miejsca były darmowe.
12: Na pewno jest to utrudnienie dla osób, które korzystają z Błoń.
13: Powinno się dalej za darmo parkować, no przecież jakąś strefę bezpłatnego parkingu powinno się wprowadzić.
12: Nie stanowi to dla mnie problemu.
11: W rejonie cmentarza Podgórskiego i Ronda Matecznego też są wyznaczone kolejne ulice, gdzie postój jest płatny. Do 25 stopni dziś w Krakowie i niewielkie rozpogodzenia.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
14: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. Ruch na S8, co odbywa się tylko jednym pasem. To najnowsze informacje po zdarzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej przewożony przez jeden z pojazdów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, kiedy ruch wróci do normy?
15: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
14: Problemy kierowców nie tylko na Mazowszu. Na S3 przy węźle Kliniska w kierunku Szczecina zdarzyły się 4 pojazdy. Są utrudnienia, auta były przepuszczane tylko tak zwanym pasem włączenia. Podziękowania za uratowanie dziecka mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc spadającą z 5. piętra 4-latkę, zostali uhonorowani przez lokalne władze, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
16: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
14: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni o sobie tak nie myślą.
17: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
18: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
14: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Już jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach Olek Ruszkowski.
1: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów, a po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
19: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
1: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo, a oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
14: Następne tak głębokie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat.
0: Dwie i pół, prawie już 3 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Takie wam będziemy grać, a już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 16. Bryska i Kraksa.

0: Marta Kurski, Czuję i Wiem, a już teraz ja Rząbek, który prawdę wam powie. A o czym? O plażowym savoir-vivre. No bo jak się okazuje, wielu z nas ma z tym problem.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Panie Arturze, czy mógłby pan poruszyć w programie sprawę plażowego savoir-vivre? Ostatnio o mało nie złamałam nogi, wpadając w dołek wykopany na plaży. Czy takim osobom nic nie grozi? Taką prośbę i pytanie podesłała mi Aneta. Takie bezmyślne plażowanie jest rzeczywiście problemem w Polsce. No to zajmijmy się dwiema najgorszymi rzeczami, jakie spotykamy na polskich plażach. Ten słynny parawaning. Oczywiście parawany są przydatne, ale pamiętajcie, należy je stawiać z głową. Takie stawianie parawanu, gdzie popadnie, bez zastanowienia się, może nieść poważne konsekwencje. Chociażby sytuacja ze Stegny, kiedy to ratownicy medyczni nie mogli dotrzeć na czas do mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. A powodem były właśnie parawany, blokujące drogę. Niektóre nadmorskie gminy wprowadziły nawet zakaz używania parawanów, więc żeby nie narażać się na wysokie kary, lepiej wcześniej przeczytać lokalne regulacje. I druga sprawa to te dołki. Pięknie wyglądają budowle z piasku, oczywiście, ale jak już budujemy zamek czy żółwia, to zostawmy po sobie porządek. Przykład pani Anety, która wpadła w dołek, którego nie zauważyła na plaży, jasno pokazuje, że problem jest. O takie zasypywanie takich pułapek apelują też ratownicy, którym również to przeszkadza w ich akcjach. Dlatego ja ponawiam swój apel dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych. Zróbmy wszystko, żeby wykopać dołki z plaży.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja, tak wam gramy. Zbliża się godzina 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: Węgry mają nowego prezydenta. Został nim wybrany przez parlament Andrzej Baka, były sędzia. Wybór zbojkotował Fidesz, największa węgierska partia opozycyjna. Nie będzie airshow w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę w Ukrainie oraz to, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Od września zmiany w szkolnych i przedszkolnych jadłospisach. Obok mięsa w stołówkach będą musiały regularnie pojawiać się m.in. ryby i rośliny strączkowe. Ograniczane będą cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci.

0: Bro i wychowane w Polsce, tak wam gramy 19 minut przed godziną 17. Do 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo będzie m.in. Monika Brodka, ale także Kombi. A po 17 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze męskie granie. Tak jest, mam podwójne karnety na męskie granie w Warszawie, które już w najbliższy weekend. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany i chętny, no to zapraszam. Warto słuchać Radia SK2, bo ja już za chwilę zdradzę wam, co trzeba zrobić, żeby te wejściówki zgarnąć.
1: SK2.

0: Czy są tutaj jacyś zainteresowani koncertem męskiego grania? Tak się składa, że ja mam podwójne karnety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 napiszecie, dlaczego powinny one trafić właśnie do Was, a ja po 17 komuś z Was je przekażę.
1: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
2: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
9: Jutro rusza remont ulicy Zakopiańskiej i duże utrudnienia na jezdni w kierunku Myślenic. Od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad A4 będzie dostępny tylko jeden pas ruchu. Piesi też będą mogli się poruszać tylko po jednej stronie Zakopianki. Prace mają potrwać do końca października, ale wszystko będzie zależało od pogody. A w pogodzie 10 stopni tej nocy w Krakowie i bez opadów deszczu, a w środę do 24 stopni maksymalnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Kolorowa. Tradycyjna polska kuchnia w klimacie PRL-u. Nowa Huta, Łuczanowicka 44.
10: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Jest dymisja. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian Rada Nadzorcza odwołała wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznane po znajomości z tą działaczką KO. Sprawą zajmują się CBA i prokuratura, a premier oświadczy dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy. Odwoływane lub zmieniane są połączenia z lotniska w Katanii. Właśnie tam teraz jest pani Monika.
11: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
10: Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do 19:00. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa. Bociany szykują się do drogi, zbierają się na polach i łąkach. Czym są bocianie sejmiki, mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo.
12: To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii. Bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
10: Bociany na powrót do Afryki potrzebują kilku tygodni.
0: Dwie minuty po godzinie 17:00 dla wielu to jest jedna z najszczęśliwszych godzin w tygodniu, no bo wiadomo. Kończymy pracę, wracamy do domów i odpoczywamy. Dzisiaj wtorek, 11 dzień sierpnia, ja gram kolejne najlepsze polskie hity i przypominam, że już za chwilę komuś z Was wręczę podwójne karnety na męskie granie. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie, dlaczego Wy powinniście zgarnąć właśnie te wejściówki. A ja gram Red Lips, to co nam było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Wiadomości zostawiajcie na Messengerze Radia SK2.
1: SK2.

0: Wideo środa, czwartek to już jutro i pojutrze, a w najbliższy weekend koncert męskiego grania w Warszawie, na który my dzisiaj rozdajemy wam podwójne wejściówki. I tak się składa, moi drodzy, że o te wejściówki właśnie chce powalczyć Zuzia. Cześć, Zuziu!
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bo ty napisałaś, że masz obecnie kryzys egzystencjalny, więc ja bym cię chciała z niego szybciutko wyleczyć. Co ty na to?
1: O Boże, byłoby świetnie. Naprawdę jest dosyć ciężko. Ostatnio próbuję gdzieś tam się pozbierać trochę, ale no męskie granie uwielbiam i no nie mogę się doczekać w sumie.
0: Dobrze, no słyszałam, że jeśli chodzi o budżet na bilety, no to z nim tak średnio. Do tego marzy
1: ci
0: się...
1: Tak, zmieniam pracę, więc tak.
0: Do tego marzy ci się wyjazd na męskie granie i jeszcze do tego wszystkiego 25 sierpnia masz rocznicę.
1: Dokładnie tak.
0: No to co powiesz na podwójny karnet na męskie granie w Warszawie,
1: Boże,
0: w najbliższy weekend?
1: Nigdy nic nie wygrałam, jestem w szoku w ogóle, że to możliwe.
0: Napisałaś tak, caps lockiem, manifestuję. To proszę bardzo,
1: tak,
0: sprawdza
1: dokładnie.
0: Się. Dla ciebie mam podwójny karnet na męskie granie w Warszawie, już w najbliższy weekend.
1: Boże, wow, super, dziękuję bardzo, nie spodziewałam się tego.
0: Bardzo proszę, mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawiła.
1: Do, ojejku, mam nadzieję.
0: A czy jest ktoś, na kogo ty czekasz najbardziej?
1: O Boże, czekam tak naprawdę na wszystkich. Teraz nie udało mi się być na letnim brzmieniu w Warszawie, więc będę zadowolona z każdego.
0: Dobrze, no to proszę bardzo, baw się dobrze, życzę ci udanej zabawy, no i mam nadzieję, że ten kryzys minie jak najszybciej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, trzymaj się, hej. A my gramy dalej, moi drodzy, Mysłowic i Chłopcy już teraz w

0: Urszula i Malinowy Król. Tak wam gramy 38 minut. Po godzinie 17 albo 22 minuty przed godziną 18, jak kto woli. A ja przypomnę, że nie dość, że gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, to jeszcze rozdajemy wam wejściówki. I tutaj mała poprawka na męskie granie w Warszawie, które odbywa się 21 i 22 sierpnia. I kolejne takie wejściówki będziemy mieć dla was już jutro.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
5: Że w sierpniu, tak.
4: Zapraszamy. 14, 15, 16, Dobrze. Majdan.
5: Stacja kolejki wąskotorowej.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl
5: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Mrozu, Nie ma serca jak dom. Jeśli ktoś był na letnich brzmieniach w Warszawie, no to miał okazję usłyszeć ten numer na żywo.
1: Reklama.
2: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: I po reklamie.
3: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Podmioty związane właśnie z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. SMS-y dostaną na przykład mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej już jutro w Starych Jabłonkach. Na Mazurach rywalizować będą 64 najlepsze duety na Starym Kontynencie. Jutro mecze fazy grupowej. Zwycięzców poznamy w niedzielę.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i gramy dalej. Emo i Nie mówiła nic, tak rozpoczniemy godzinę 18. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co robicie, a ja będę wam grała. Najlepsze polskie hity, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2.
1: SK2.

Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18. Jeśli chodzi o to, co dzieje się aktualnie w Polsce, no to moi drodzy, popadało trochę i okazuje się, że rzeczywiście grzyby się pojawiły. I grzybiarze są bardzo szczęśliwi, szczególnie na Mazurach, ale także województwo zachodniopomorskie. Tam wysyp aktualnie kurki, prawdziwki, inaczej zwane też borowikami, więc jeśli nie macie planów na zbliżający się weekend, no to można wybrać się śmiało na takie grzybobranie. A ja gram kolejne najlepsze polskie hity Luna i A Może Już Teraz w Radiu SK2.

I przenosimy się aktualnie do roku 1981, bo to właśnie wtedy powstał ten numer Andrzeja Zauchy. Warto wspomnieć o tym, że zaśpiewał raz, zrobił jedno podejście, pełną wersję, a jak skończył, to zapytał tylko: kupione? I to właśnie ta jedna rejestracja weszła na wszystkie płyty. Andrzej Zaucha i C'est la vie, pocztówka. Ach, jak to dobrze brzmi. Jak to brzmi. Tak dobrze, że gra w naszych głowach aż do dzisiaj. I w Radio SK2 również, więc gramy wam już teraz. Andrzej Zaucha i C'est la vie, pocztówka.

0: Lord Patryk Pietrzak, twój tata nie płakał, tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą Polska stała się bardzo popularna, jeśli chodzi o erę mikropodróży. No bo jak się okazuje, chętnie odwiedzamy miasta poza tak zwanym utartym szlakiem. Coraz częściej w social mediach pojawiają się miejsca takie jak na przykład Tarnów, Bielsko-Biała, Gliwice, Jelenia Góra, Sandomierz, Kazimierz Dolny, czy choćby Świdnica. I nie chodzi tutaj o to, że nagle zbudowano tam jakieś takie nowe atrakcje, które trzeba koniecznie zobaczyć, ale dlatego, że ktoś pokazał te miejsca zupełnie z innej perspektywy. No i okazuje się paradoksalnie, że im mniej oczywisty kierunek, tym większa szansa na odkrycie czegoś nowego. I tak się składa, że my w Radiu SK2 też wam pokazujemy, że Polska jest najfajniejsza i wysyłamy was do Arłamowa, do 5-gwiazdkowego luksusowego hotelu. Zaglądajcie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje na temat tej akcji, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Grzegorz Chyży i Pod wiatr. To między innymi
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski, nie budźcie marzeń ze snu. O tych marzeniach to moglibyśmy wszyscy gadać godzinami. Co prawda, to prawda. A my zbliżamy się do godziny 19 i my możemy wam godzinami grać najlepsze polskie hity. Będzie Sylwia Wiśniewska, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie zespół Kult. Warto z nami być, warto z nami zostać.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.
0: 19 wybiła, a to oznacza, że dalej gramy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo przygotowaliśmy dla was najlepsze polskie kawałki. Godzinę 19 rozpoczniemy sobie razem z Sylwią Wiśniewską, a później zespół Kult. Kinga Baryga.

0: Roxana, Hit EP i TD to już za nami. 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. Gosia napisała do nas, że ona właśnie przygotowuje makaron z kurkami, które sama zebrała i my, czyli Radio SK2, umilamy jej to gotowanie. No to Gosiu, żeby ci się dobrze gotowało, to my gramy dalej. Już teraz Wilki i Baśka, za chwilę zespół Various Max.
1: SK2.
0: Oczywiście wy również możecie napisać, co robicie i gdzie wam gramy. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2.

Daria Zawiałow, 23 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pytam, co u was? I wy odpowiadacie. Bartek napisał: z żoną słuchamy wieczorami, jak dzisiaj przy lekkim zachodzie słońca, wykańczając dom, który powoli nas wykańcza. No to Bartku, trzymam kciuki, żeby to poszło sprawnie, szybko i przyjemnie, żebyście do końca roku zdążyli, a ja już teraz przychodzę do was z nowością na naszej playliście. Przona i Nita, Daj mi znać, to gramy wam już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Martyna Baranowska i tracimy tylko czas. My czasu nie tracimy, bo gramy wam najlepsze polskie hity. Pytamy, co u was? I Bartosz napisał: siedzę w pracy przed monitorem i już dostaję oczopiąsu od przeglądania tabel w Excelu, ale przynajmniej w tle leci SK2. No tak, no bo my jesteśmy, umilamy wam czas i gramy wam najlepsze polskie hity. Ale Ania też napisała: w Finlandii jestem, niestety jeszcze w pracy, ale za to przy super polskiej muzyce. Uwielbiam was i pozdrawiam, Ania. My również pozdrawiamy. Uwaga, jest jeszcze wiadomość od Kasi. Kasia napisała do nas, że właśnie przygotowałam sok z malin, a teraz robię syrop z owoców czarnego bzu. No patrząc na to, że jesień zbliża się wielkimi krokami, chcąc nie chcąc, no to może się przydać na przykład na jesienne przeziębienia. Ale my jeszcze o jesieni nie myślimy, myślimy o lecie, o wakacjach i o najlepszych polskich hitach. Już za chwilę Oskar Cymsi na niebie, a później Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Reklama. Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzoo. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PH Zakopianka w Krakowie. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
7: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Kuba na Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. Ja mam nadzieję, że tego deszczu do końca wakacji już tak dużo nie będzie, że jednak będzie przeważało słońce. Tego nam wszystkim życzę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.

0: ścienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest Green za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: I po reklamie.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. SK2 Kraków.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: wiesz. Cicha woda, brzegi rwie, cicha woda wie. Zagiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż wiesz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.